0: Ya bak lan.
1: Nigeria.
0: Galiba.
2: Kolo wano mbinsanga wano tukutigeza kuka wovu na kaga akakwata kubye mizanyo.

0: so jira bacho da kataka ata munne nyanda byachi suso obuzito nemba kajita fotula nyenso
1: egenda kuba na imira byange
2: netujira mwana muwala
3: njo chayo
2: yabani mi
3: tege maso yo tege